0: Anna Maria Brečanovec była żywienie nie czeka, ale Katka Pöpe lec tu czeka, ona siedzi na hocach kolach, a ma tematyczny przelat za dżęcniczne ranie. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Matio. Cyle prawie dżęca pola nimi wiezo do Nibelčíc. Tam szako miach uczera wólby wiesnanosty. Nuho wiesnanostu pak przyjusi nimaja, wiac w tym potom naszych dżęcniczych pojezdczach. Cyle konstudzenia su so wubidżowali w dresurie, też w skakaniu, a jeszcze dalszych dyscyplinach rzeczu wiezo w koniacich sportowcach w Horkach, tyż w tam wusledki naszym wusowaniu zonicze, dalsze sportowe wusledki zmierza nas potom Jan Reho. Na 25 let wulatka zladuje Bogna Korenkova, ale nic na minę na 25 leta, ale poladnie z nami skierje do przychoda, w tym potom tu wiaca 1,5 godziny, a medycyna jak przyjdzie ona wam do domu, z apoteki albo z online-owego WOPKODA. Lidia Maciowa jest raz z tym zabierała.
0: A jak tomu wysokie szkuźdoranie pokiwy, policajski report, a wieso winujemy się tej szwulbam, Sachsko-Anhaltskie, bytnecze, bony program, 7 minut po 5.

Aj, kotre cieme was dżensnišim usuwaniu w oczaku ja, niektko wiesz, to je wam Katka Wyplec u nie przeradziła, ale jeszcze nie wiesz, kotre serbskie spiły was prynie hodzince dżensa, czy doszec, czy ich w oczaku ja, ale to są niektko zmieni. Stefani Klosec nam miastrym zaspiewa, dyszli widziucze. Mo jabłczynie spiła Czeszczan James Mynk. A tole je Józefina Brecznerowec, przypad żywieniu. A ty tu was też znajecie w serbskim rozgłosowaniu. Oj, husto dosyć raz zaspiewa Andrea Spitankowa, jednak mięczinu po pieczich.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Paul Domsch ze Zeitz a Philipp Kral z Rožanta Stajsej Wobaj sobotuje ramnowie titul niemskiego dumporowego mistrza lita 2020 wudobywoj. Prini raz mieje staj dwaj jezdżery samsnu liczbu dybków, a jednakie zamestnienia po pecz w ubydżowaniach. Cieczy miestno w cokonom hodnoczeniu wudoby se Mike Szurik z Adelsdorfa. Ubydżowanie w Ramnowie by sobotu Paul Domsch dobył. Silny wukonaj pokazasz taj tamtyś Woodwardczana Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. miestnie. Po cieczym bużyskim lesnym maratonie czera w Kocinie by Szunowczan Matthias Möller nimo pokala za drugie miestno przy kolesowarskim ubydżowaniu z tak mianowanym Grevelkolesom też jeszcze fair play meto dostać dobiał. Pozdziszy dobyczer w cilowym sprincie Thomas Füssel by mianujcy w lesu Polajitka w opacznu odboczku zał. Möller na niego fernie czakasze. Šunovčan pak by po vúbeďovaniu přiúšim zbožovný.
2: Vúko tam vícka, přesto sa jen také vícky docvajú podľa nás nima také vúbeďovania. Ja nemáč te grevel koleso, te pravé koleso za túto čavu byše, přesto sa jo to šon jara bučané bolo a te jara veľa korena a tak snáče mountainbike bú lepša varianta bolo, ale vúko tam vícka jara veľa veselá činilo a potom jen sa na kúže pat na duš veselý.
1: Po premiernym kolesowarskim urysaniu w obdzielichu sobie kocinie na bieranskich dystancach też wiacore serbskie bieraki a serbscy bierario. Tak doby saloczan Szyman Kral na przykład by najmłodszeje generacje. W samsnym czasu je szunoczan Stefan Möller czera przy sytijowym biu w złym komorowie na dystancy 5 km jako preni do cila dobieżał. Volejbulistča druhého mužstva Viktorie Worklece su pokalnému kovu na obvodnej runinie Božemie prajili. Přečivo druhému mužstvu ze Zorelca oni z 2-0 po sačbách dobechu a přečivo štvrtému mužstvu MSH Budešin z 0-2 přirachu. Kovo dále pak je prinie volejbulové mužstvo Holco Viktorie Worklece, přečivo Žitavčankam doby one z 2-0 a přečivo Zorelčankam z 2-1. Kopańca, koparki biskupičanského KT 08 sú ze serbskými koparkomaj Stelu Pilcic a Lavinio Frenzlec v krajnej líze doma v Biskupicach přečivo hosťom z Radefelda 1-1 rally a koparki Dynama Drežďany ze serbskej rajarku Johanu Veselic dobechu pola rotácie Lipsk z 3-1. Pokalne r muži Budisa Budešin pozbie Glauchau 3-1, Arnstorf Ralbice 1-5 a Viazojnca Kruščice 2-5. Reine Zjednoczenstwo Bretnik Hauswalde SJ Nebelčice 1-4 a Drevnica Reine Zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice 3-5. Demice Tumice Marina Vězda 2-1, SJ Kruščice 2. Mustvo Linovc 1-5 a Radvor 2. Mustvo Vachau 2-3.
3: Tak daleko po takim športovým úsledky a zase nebešte živali, som sa s Janom Rehoriom tole ište na to dojednal zapším do Serbsi, ječarky, takže ensnižiš povesť, čo sa s 4 menšiny.

Nedomiec, wielki naszyść czasa. Niekotre pokiewy za was. Lecza 80, 10, albo samo też 210, 10 euro zubić. Celo jedno redakto boli, ale te dobisz też najpierw raz mieć. Beno Bilk powiedał się nam w obszernictwach, też honi w Łużice, a niech nic tu nie pali za niebe, to jedno. Jeho ženie potrichivo tu już przednoszuje policjant Andrej Kober. Dženca večer na pôsmich radvorským svodenku, kak spýtaja kriminelni pri telefóne alebo internete vopšudžič a kak môžeme, môže česo pred nimi škýtač. Přišaná riečná hodžina vobydlarského policista kniesa Kobora, kýž přednošuje dženca večer radvoriu, prevedže sa potom júce v útoru zaso času od 4 do 6 domie záradnického zviazka pančica v Kukovie, přizúče sa tam prošu z 212. Jeli jeszcze sobotu przypomnę, budacze wulacka jubilejne skomdzili, możecie sobie je wiedzą w każdym czasu też jeszcze online obladać, namakacie je w mediatece RD. Dzięca wieczo w 8 miejskach każdą pądzielu muszę was za so modzińskie radio zatkula. A srjedu do podnia na po 12 przedstawi się na wulkej żoli dziwadła narodze tu budyżynie samskie dzieciace dziwadło princesna Jamila, a to będzie ostatni raz. Tak, daleko po takim niekotre pokiwy za dżęca, a za srjedu, oj, wiele to nie, ale no, oj. Cybelki nasz jeszcze nietko je, nietko słyszymy Ralfa Bozia po rozkorjewun. Nem lass bewahren.

Maria Maczcyna spiewa o przeczelce, oj, tu nie trzeba przeczelku, albo przeczela, a tu nie trzeba też serbską huczbu, to są sobie wszyscy, to nikogo nie znają. Weronika Rachelic nam zaspiewa, a potem stoi przed tobą. W perfektnym leczu zpiewa Klemens Brankaczk. A Milena Wojczarec rejuje czopfym liściku. To pa taki mnikotre serbske titule hanš do sedmich. Najprve pak svišime netko Camilo Cabello a Ed Sheerana vasa minčinu po šešči.

0: Ľube dzieci, dobre ranie, sče zavieste iżo przy snedani, a potom, že do šule, abo do pistovania, do toho pak máme za vás iżcze fix septemberský voreżk k vôhodaniu. Štodrie dzieci tule vopisuja.
1: Wuste to czarne albo brune?
2: To dały bo czelak ich mako.
3: Drude to ty ce pisane dały.
4: To ja też styropora.
5: Niekotre maja prytku tajku szpicku.
6: Niekotre maja prytku en wizir.
7: Tu musz hore adlecin.
8: Po ty sienisz su wuszywanka, po ty stamochien niczo nie słyszy.
9: To dały za szys daroby.
10: Tu ma takie paski przyczynene, za mużien dery krucze cinć.
11: To jara ważne za kolesowaniu.
12: To mużienci na wustać.
13: To jest plasty.
14: To to trzeba jen za jechano.
15: To trzeba jen za jacery szpoto i drużyny.
16: Moped jeżdżeno.
17: Przy snieankowaniu.
18: Gdyż jen rolo jedzie.
19: Gdyż jen inline skater jedzie.
20: Gdyż jen skateboard jedzie.
21: Na motorskim dobijen to myć, a na kolesu smyjen to myć.
22: Może sobie złamać, pan trzeba jen nul.
23: To dawe droga, a tu nie. Ze stym se ta woła nie zrani.
24: Dziwa czoria w lisu, a tyś na dwa niszczu. Teki mają.
0: Na, wiesz, co jest mnie? Jeli haj, potem napisajcie prawo odmowu na kartu, a strzelcie ją na MDR Serbski Rozwoz, postowe na miasto Ci Budyżynie, albo dzicie na stronę www.mdr.de/serbski-program. Tam możecie womierę jeszcze raz słuchać, a wiedzą możecie nam też tam odmowu przypisać. Sobotu przeradzi wam Dundak, potem rano na podziewiecie ich odmowu, a do beczery, albo do beczerce kiwa Rianne Mütter.

Djibic, Menchino, Dosset Michie. Nieko mam za so pokiwy za was. Dzień za wieczor, kajż kryżu pądzielu wasmich, wusowa za so radio Zatkula, modzinske wusowanie z temu, oj morec, summer ending, kunz lecza. A jeli czy wysyłanie wulatka jubilejne wudacze skomdzili, możecie sobie w każdym czasu online wobladać na makacie mediatece AD. Policyst Andrzej Kober przednoszuje dżęca wieczor na półosmich radworskim słodinku, jak spytają kryminalni przy telefonie albo internecie łopszudzić, a jak możemy są przed nimi szkitać. Przyciona rieczna hodzina w obydlersko policysta knieza Kobora przewiedzie się potem jutrze w utoru w czasu od popołudnia 4 do wieczora 6 w domie zaradnickiego zwiazka w Pancicach Kukowie. Przysłuchajcie się tam proszę z TV 212. Srijedu do ponia na po 12 przedstawi się so na Wulkiej Żoli Dziwa 2 Narodzie tu Budeszynie serbskie dziewczance dziwadło princesna Jamila, a to poslednemu razy. A dokiż dżęca jutrze zajucyszym nie je przewilelo, spoladamy jeszcze do czwórtka, to wita was za so serbska kuchnia, za swójby, waria albo pieku, to nie wiem, swódne kuszczenki na każdy pad z nazemskimi płodami, od popołudnia 4 do wieczora 6 w dworniszczu inkluzje Radworiu. A štvrtok, že bude s tým kamentem domia vo prašenie, čo dla mňa so naša demokracia škýtač. Dále aktuálna téma, s hosťom je Štefan J. Kramer, prezident Durinského ústavu škýta. Započatk, večer 7. Galerii kamentného domu.

Michałcz, Norce, Przedzwiaca, Wiace, ale my chcemy Wiace, a Wiace, samskie huczby, a tu dostaniemy. Bon, bon, tu dostaniemy ja. Na przykład bon, bon, skupinu Holaski, oni nam zaspiewają. Niemczy zamknie, so Tomasz. Tomasz, coś z lubaszyńskim hamanką? A do podobno smiera zajmuje się Zuzanny Mövec. Ona pyta, co wszystko? A tutaj tytuł, gdyż wszyscy znają, czy to sam się wiesz, Bonnie Tyler niedawno zemrzała, ale jej huczba, wiesz, dalej skutkuje. Holding out for a hero, bo są inni, no posadnić.

Bonnie Tyler, Peter Sariekom, hi Adelsche Augsburgu, Soloni Sariekom, Pütterli, Jako, das ist Sandro Wagner, Nea Funkowauer, Manuel Baum. Wir potom rek, kaj schon je na koncu niemskich poistschop reine Augsburg stehi na čolle zwerskoje ligi kopain zu muži. Dann eben hat zum tos zwei ischer raz doživio. Poslani raz, so tam nicht aus zu Bayere njeste jachu, to je relativne dokvarnje dvi leče jo, jako steješ tedyši postupnik Heidenheim podvimaj dobe čomaj na čolle. To su doromade 67 reinech dňo. No hej. A przez leto je tyś jo, że nie są Bajery żadne rota docpili, ale to są Schalke, które czynili sobotu wieczor. A Elversberg. Komentator sobotu popodniu rzecze się cały czas, bo wjezdce ze Saarlandskie. No i to faktycznie się nie trzeci, ale po zaczuciu. No i też oni są z dwiema dobyczoma jako postupnik do sezony startowali. Zajmowy zazbie tu już do rajnej doby, zjazdku i lize, jak pak bieży pola serbskich mustwo. A serbskiej sportuco a sportuco w tym zonicze zacy mięczyny wiatrze od Jana Rioria. Nietko pak najprede słyszymy Moniku Klesec.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosmus, Sport.
1: Paul Domsch ze Zeitz a Philipp Kral z Rožanta stajsi wobaj sobotu ramnowie titul nimského dumporového mistra leta 2026 wudobywoj. Prini raz mieje staj dwaj jezdżeri samsnu ličbu dybkow a jenake zamestnienia po 5 wubedżowaniach. Cieče miestno w cokonom hodnočeniu wudoby si Mike Schurik z Adelsdorfa. Ubeđovanje v Ramnovie bi sobotu Paul Domsch dobil. Silnej vukonaj pokazaštaj tamtež Vudvorčana Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. miestnje. Po cečim bužijskim listnym maratonie čera v Kočinje by Šunovčan Matias Möller nimo pokala za 2. miestno při kolesovarskim ubeđovanju z takmenovanym grevelkolesom tešišče fair play meto dostač dobjav. Pozdžiši dobečer v cílovom šprinče Thomas Füssel by menujce v lesu pola jitka v opačnu odbočku zau. Möller na njeho fernie čakaše. Šunovčan pak by po ubeđovanju přiušim zbožony.
2: Vukot nam Witzka, przez to, że jen takie Witzki docwają, bo dla nas nie ma takie ubeżowania. Ja nie mam te gravel koleso, te prawe koleso za tytu czału bysze, przez to, że to schon jara butchane było, a te jara wille korena, tak snatche mountainbike było, lepsza varianta było, ale vukot nam Witzka, jara wille wesela czyniło, a potem jen se na kuzie pat na duszu weseli.
1: Po premiernym kolesowarskim urysaniu w obdzielichu sobie Kočinje na bieranskich dystancach też wiacore serbskie bieraki a serbscy bierario. Tak doby Saločan Szymon Král na przykład by najmłodszeje generacje. W samsnym czasu je Šunovčan Stefan Möller czera przy sytijowym biu w złym komorowie na dystance 5 km jako preni do cíla dobieżał. Volejbul, volejbulistča druhého mužstva Viktorie Worklece su pokalnemu kovu na obvodnej runinie Božemie prajili. Přečivo druhému mužstvu ze Zorelca oni z 2-0 po sačbách dobychu a přečivo štvrtému mužstvu MSO Budešin z 0-2 přirachu. Kovo dále pak je prinje volejbulové mužstvo Holco Viktorie Worklece, přečivo Žitavčankam doby one z 2-0 a přečivo Zorelčankam z 2-1. Kopańca, koparki biskupičanského KT 08 sú ze serbským aj koparkomajstelu Pilcic a Laviniu Frenzlec v krajnej líze doma v Biskupicach přečivo hosťom z Radefelda 1-1 rally a koparky Dynama Drežďany ze serbské rajarku Johanu Veselic dobehu pola rotácie Lipsk z C1. Pokalnery muži Budisa Budešin, Pozbieg, Lauchau C1, Arnstorf, Ralbice 1-5 a Viazojnca Kruščice 2-5. Reine Zjednočenstvo Bretnik Hauswalde SJ Nebelčice 1-4 a Drevnica Reine Zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice C5. Demice Tumice Marina Vězda 2-1, SJ Kruščice 2. mužstvo Linovc 1-5 a Radvor 2. mužstvo Wachau 2-3.

krótko, do ciebie leki na rozumie czas za niektóre pokiwy zapoczeją z pokiwom na dżęcniejsze wieczorne wysyłanie radia Zatkule, Kajszku i Żupądżelu od wieczora 8. Moda redakcja wysyła dżęca z, tak rzec, summer ending wudaczom zladuja na leczowoczom. Jubilejne wudacze wulatka możecie sobie online wobladać. Znanoście je sobotu przypomniu skomdzili, namakacie je w każdym czasu w mediatice AAD. Policyst Andrej Kobor przednoszuje dżęca wieczor na półosmich radworskim zwodynku. Kak spytaja kryminelni przy telefonie, aby też w internecie wobszudzić, a kak możemy so przed nimi szkitać. A potom je przyjechana ryczna hodzina wobydlerskiego policysta knieza Kobora Juce w utoru. Od popołudnia 4 do wieczora 6 w domie Zahranicka Zwiazka w Pančicach Kukowie, tam stwi 212 Melisa Przyzewicz. W sredu dopłynia na po 12 przedstawi się na Wielkiej Żoli Dziwa dwa narodzie tu budyżynie serbskie dzieciace Dziwa dwa princesna Jamila, a to posledni raz. Podajki mieli, jeszcze to dotal skomdzili, a chcecie się jeszcze wobladać. W sredu dopłynia na po 12 posledna możność, najpierw raz. A czwartek wita potem zaso serbska kuchnia za swojby, varia albo pieku słodne kuszczenki z nazemskimi wodami od popołudnia 4 do wieczora 6 w dworniszczu inkluzje w Radworiu.

0: Lube dzieci, dobra ranie, szcze zawieszcie hiżo przy snydani, a potem, że doszle albo do pistowania. Do toho pak mamy za was jeszcze fix septemberski woreszk k wuhodaniu, što drie dzieci tule opisuje.
1: Wusste da Czarne aber Brune?
2: Da daue war Czelak ich mago.
3: Trude da die Zepisane daue.
4: Da ja des Styropora.
5: Neko tremaja pritku daigu spitzku.
6: Neko tremaja pritku en Visier.
7: Du musst hore adletschin.
8: Pate schenisch su wuschi wanka, pate stamochen nincho nes wuschi.
9: Da daue sa schüss da robbe.
10: Du ma daige Baski pschitschinene, sa muschenten dere Kutsche tschinsch.
11: To jara ważne za koleso, Anu.
12: To muzienci na wóz stać.
13: To jest plasty.
14: To trzeba jen za jechano.
15: To trzeba jen za jacery szpoto i drużyny.
16: Moped jeżdżeno.
17: Przy śniegu, Anu.
18: Gdyż jen rolo jedzie.
19: Gdyż jen inline skater jedzie.
13: Gdyż jen skateboard jedzie.
3: Na motorskim dobijen to myć, a na kolesu smyjen to myć.
6: Może sobie złamać, pan trzeba je nie nul.
11: To dawe droga, a tu nie. Ze z tym co ta woła nie zrani.
15: Dziwa czoria w lisu, a ty iż na dwa niszczu. Dzięki moja.
0: Na, wieszcie, co je mnienie? Jeli haj, potom napisajcie prawo wotmowu na kartu a szczelcie ju na MDR Serbski Rozwoz postowe na miesto C w Budyszynie albo dzicie na stronu www.mdr.de/serbski-program. Tam możecie womierę jeszcze raz słuchać, a wiezo potem też tam nam wotmowu przyposłać. W sobotu rano na podziewiecie ich przeradzi wam dundak potom wotmowu a do wieczory, albo do wieczorce kiwa wiezo, kajesz przeco, rianymy to. Wiele uspiecha wam!

A niecko poladam jeszcze raz skrótka do Ameryki. Tam jest so przy czeskim niezbożu z letadłom z najmniejsza 5 ludzi zabiło. Nakładne letadło od Amazon je na letaniszczu Miamiu przy przyziemieniu przez końc przyziemieńskie czary zadwuceliło a potem do wiacorych jeździdło prasnęło a so potem też jeszcze zapaliło. 5 dalszych ludzi so zrani, cio z nich wojujało swoje żywienie. Boeing 767 by do toho ze San Juan v Puerto Rico startovala. Viace hač 200 vukovanských mocov by potom namiestne nezboža. S časami bu letanský obkat Miami tež kompletne zastajené. Sta leto so zapožděše a bodobieše so šmonič. Kak jak nezbožu dojnčmovo, nie je dotal jasné, ale zariade USA za letarstvo a zariad za obkatnú vysotu NTSB sú vizo přepetovania zahili. S tým je 10 minčinov do živečích. Nětko slyšíme ještě skupinu Astronaut, romadže se sábským ludovým ansamblom a Milenu Vočarěc a potom ještě raz na božné svůr.

ludzie ocjeny siebie widzimy. Mogę co zuch w obliczu, pytam kupu, pytam skoł. Mia złocie, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku to kosierna dnia, moja skromna postawa. Bo swe czasy kradnią się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc. Bożna mysl na tebie, jasna sapa.

Chodź, rozum mieć, do moj cyć, do moj spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. To jedź wujka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nicht tu w obstać, nem, że sam nasz zwytny kraj nie zwytaraj. Na ty biepak możu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza, hajsz tu je moja zebira.

0: Ważne słowo.
1: Magenta Stefan Cuszka Malink ze Slepoho.
2: Nydom w susodstwie Kiszki, mojej starszej w żonosykach, je małke stadło wódcu. K nim wiezo rady du, gdyż sym ze swójbu na wopycze. Runie za dzieci są zwierzęta zajmały. Nimo klasickich białych wódcu, je w stadle też czarna wódca. Sym so ze susodom rozmawiał, a on mienesze, co so runie tuta czarna wódca w odśrody nie przypuznała. Ona stej stajnie troszku z boka, a sama swoje kuła wierci. Hacz je to jenoś dla czmowej babi, aby hacz su tam hinajsze przyczyny w uzamknienia, to no chce się wódco twierdzić. Ona je prostsze, hinajsza hacz cię tamne. Podobne je to też pola nas człowieku. Mamy w swójbach a skupinach drudy człowieka, kiś hinak myśli. Drugo minienia je, a tute na końcu iše ze silnym vosom zastupuje. Oni sú prostče hinak, sú tak mienované čorne vôdce, škarace abo kažario. Na prvý pohľad trudy spoznačne, zo pokazaja nám tiež nové puče. Maja hinajší vid a viele do prašenia staja. Tiež to, štož je za nás poprvom samozrozumlivé. A tak so nadžijam, zo čorna vôdca v žonosykách tola zaso do stadła namaka, a so od tamnych wódców przypoznaje. Tyś, tyś je troszku inajsza.
1: Nabożne słowo dżęca sme słyszeli od Stefana Cuszki Malinka ze Slepoho nadawku a zamojitości samsko-wosadnego zwiazka. Nieko je 4 mięczyny, do 9 słyszymy jeszcze u tu Szwedzic.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec se pastu.
1: Wiesz, że się każdy dzień na szulu lubi Žiží? To, że Žiží o na nimi mają swoje jasele.
2: Tyżyn. Szuli jele na oknu, pewnie żele w autoru, w środu stwierd a pietk. Soby tu a nie żelu, ja pak doma wydychnu, nowych myco nabytnu.
3: Do szule my chodzimy,

0: Pokaż gasy plamio huk, jak se ty bierim za żo. Gasz zwiasu łapem klacka do ruki. Na zaswizynie lubę zisi.
1: Jo, gasz se jasowa penklacka do ruki, se nażijam aż co w jasowy. Jo, ale na zase wizynie, albo na zase słyszenie uszczy nie gronim. O, mamy uszczy dalszny spiół, tam kak rynie myżowy szulibyś.

0: Leto sa jo tomu 6,152 let, ako jo se naspomniewa ja z Smogorju. A kutej gężbie przewieru ob cewe leto jubilijne svižinje. Sobe tu zabijanie kokota. Na oboksu miesto wapania kokota zawiadli bracha kynjudla. Svižin su ugetowali szykne generacje zgromadnie. Zisunia, hot, mozina a żynjone. Maria Ilikowska-Winklerowa powieži jo.
1: Marijana Vorakova steš na ten nauk znajo.
2: Vene pen, to kokota majú spese, desto zvierha, až tam žubienuš, a pen majú gans, a pen biju do toho gansa.
1: Vena má ve Smogoruje familiu.
2: Meja žucha, te už obliekajú zase žiši, žiši, to všetko zrejšujú sami. Sú te redne robky mili, som gledala opio, rikti. Sú mi redne oblacone. Te gresujú přes rýdne. Tá som šla kúšte letok moje žiši, žiši sú byli v kindergarten a sú gretovali tam kokot. Tá som ja přece šla, že sú byli všetko rýdne oblacené a rýdne gretovali. Vielleicht aby už žinca meja žúčo, žúčo, Ema Kralovka, vena gretuje už sa druhé leto sobu. Vena meja prejdu a ja by sa týky jaselíva.
1: Miazi módostnými sú byli sobe tutyke serske ukniky.
3: Mie se Groni Lina, ja som uknica na Dolnoserbskom gymnázium a som 15 let staro. Ja bydlím v Smogorjovie a oplevam také rád serske tradície. Ja mám svoju drastvu, mia mama jo mi oblekala a ja sa vjaselím južo na reje.
4: Dobro žijem, ja som Paul a ja som uknik v Dolnoserbskom gymnáziu. Ja som v Smogorjovie doma a na kokoše som prietný raz.
5: Mie Gronje Luise, ja som ve Smogorje doma. Ja budu ve oktobrie 15 let stará a petom budu možina. A žinca předávam tykajnc.
1: Šulske žiši, młodostne a ženione sú s picaňskými dujariami šegnuli dojsi pe žiši žišovne. Vej sanarie sú stojali pesperomie drogi, čike ceptarka Nikol Liniga.
6: Ja som žinca Jano Přigledáka.
7: A sú o vaše přisvejšbne žiši?
6: Mej syn ceni sobu.
7: Čo vy také raz zapust sobu gotovali, abo kokota Smogorjovie?
6: Ak som byla mora.
1: Liebda sú zašegnuli na sportnišťo, jo se hopilo chrapaš. Ale za chylku jo se pokazalo zasej Słońsko. Fabien Bronišojc Joších uvítala.
8: Dobrý deň, ľubí gosti z blízka a z daloka. Vítam vás učobne na zabijanie kokota. Sme oplievanie našeho kokota v našich stajejších a stakých pšeuzeli. Veni nás podpirujú, poražujú a také financirujú. Za to niento raz veľký žik.
1: Zahopila jo žišovňa malé myšky. Za nich jo pijedala Wilhelmina Šulcojc. Jeje máš jo na ňu gerda.
9: Ľubo gešči, teď my žiši žišome malé myšky. Co my čutneš v učomne uvítaš? Žiši pokazujú žinca, vapanie kokota a hodu v žiši, zabývanie kokota. Žicime veľa vesela.
10: To je redna až moja Wilhelmina ukno serbsky a obliva tradície.
1: Gelciki sú rejtovali na plišových kenikách a sú vapali za plišovým kokotom. A žiočka sú redne rejovali. Erika Mužcina jo im rad přigledala.
7: Nien to gašte žiši to gerujú.
11: To je urednie.
7: Přišaš ty kúžde leto?
11: Ja som kúžde leto.
6: Ja si myslím, že žiši majú viele vjasela. A ja teke.
1: Werner Meškank a Justyna Michniuk ze zaspo z tej přichvatalej z familiu.
12: Mie se spodoba, kak sú te žiši zdrašťone, to jo napšaudu viele proce, to wielginder je ugleda, a ja bych se žecila, až kužda vjaz, abo kužda žel miesta, tak voplewa te nałogi.
13: Ta jo tak wiele žiši a monosnych, a takie ženských i sanskich drasnach, ja zresztą nie som odsakoval, ja som tak přespalc, tak 7-10, až to 8-10 kenšo, su sebe na ten žen sarsku drastu oblakli, božka nich ten sarske ne prejeda tam, nic, ja neviem, snažova tých nene i starších.
1: Petom su pokazali zabijanie kokota. Gelci priedne je do stvrteje riedovne s obviezanýma vecima opytujú přitom deriš s cepom do gjarnca. Ja! Casi se to ražijo, casi pak nic. Kerstin Günterowa ju przychwatała ze sąsiedniej jesy.
7: Czy wy sprawy za cześć u to smogoriowa, aż wynie takie tradycje oplewają u kokota, tak?
14: Ja som cestu u, ja mam u familiu.
7: Jo, a jak se tomu gelco ju groni?
14: Janek.
7: Jo, ten był szykowany.
14: Jo.
7: O, zase jeden szykowany. Te ochoskie są takie u...
15: No, freilich, etliche ochoskie.
7: Jo, a tak jo se spodobało?
15: No, prima.
7: Na pen, wiele wiasela.
15: Jo.
1: Niento su byli młodostne a dorośćone na ryzie. Krotka ryja, żółcia zawierzu gelcam wecy, ich per raz obwiertnu, a pen dej gelc namakaś gjarnc, a do niego trefisz cepom. Trzy razy. Wielkie emocje za szych. Na końcu su upuścili kokota, a gelcy sugnali za nim besy. Łapił jojogo Oliver Ketlitz, z tym jowen drugi kral we Młozinie. Ako kralowku jo se uzwylił Lucy Nuakojc.
0: Jo, to jo był żniony swieżyn we Smogarjowie we jubilinym liście z 625 prednego naspomnienia. Maria Ilikowska-Winklerowa jo potem powiedziała. A jeszcze to, co my cynisz znate, Felix Dressler a Max Schneider z Możiny z tysem musowej wespiet ubieżałaś. Na końcu jo dobu, ako predny kral Felix a jo se uzwylił Melanie Welk za kraluku a plażenio jo predne kral Andreas Marak a kraloka Stefanie Even. Teke na corajšne neželi su rednje svišili, pisane program su ugetovali vesne tovaristva a na koncu jo zaspival novo zavožone smogorejski kor spil vo tamnejšem mnje. Jo a tošten spil grajome vam ninto teke ve radiju.

0: Sarske kulturne projekte Bramborske a Vesakske przewiast, by mogli gronić, to sobie samego rozumieją. Szak smy my, Serby, jaden lud, ale we praksy to inaczej ogleda spechowańskie przedpisy, cesto zadraju zgromadne kulturne żywo. Projekty dają sobie taką Janowe Bramborske albo Janowe Zakske przewiast, kulturne forum Sarski Puls. Jo zajrzony Pietko pytał wyty grona namakasz na przeszanie, jak by mogli na to nieco zmienić. Diana Szejcowa z detailami.
1: Organizirowali su ten kulturne forum raz nieserske aktiere. Ako Bramborska platforma za kulturne kupwanie, a Sakski kulturne rum Gorna Wużyca Dolna Szlazinska. Przyszło jo jedna przez żaset kulturnych aktierów z Bramborskie a Sakskie, miaze nimi serskie filmarie, organizatory festiwalu abo z mediu. Silka Laubensteinowa Polenzeut, zastupna direktorka założby za serski lud, derje znajo tu spichowańską problematiku z praksy.
2: Ako założba za serski lud, mamy tu lepszynu, aż możemy przełożyć w oboma krajoma spichować, ale za te serbske strukturne projekte, za nasz spechowański program Serbska Rec a Kultura w strukturnej zmiany, to bożto nie można. Tam to jest zwieskowy program, a to jest stringentnie zielone za Sakskę a Bramborskę separatnie, a tak to jest bożto teke w wiele drugich spechowańskich programach. A to jo všetko. A to převinovaš by sebe teke žiceva v tom procesu, ako sme diskutirovali o kulturnom pláne za Vúžicu, jo to teke veľké žicenie bylo, ale ako rezultat máme teke v Bramborské jatnbyrú, v Sakské jatnbyrú, ta realita Božské jatná hynakša, a to nie je derde.
1: Obšelniki su umenili svoje nazganjenja a su navizali nowe kontakte. Mimo togo su predstajili aktualne projekte a zgromadne předezeša.

0: urodzenia.
1: Ksińca śnemu ci a 60. narodnemu dniu uczawnie gratulujemy Wam Luba Carmen Kowalowa z Brezogi. Westańczo zdrowe a glucne przyjducym żywieńskim lesze. To Wam życzymy a przyjaszelki a przyjaszele domowinskie kubki we Brezoce z lubym pestrowam przyzamknu a nintodajszo se obguslowasz wet spiwaria Michała Cyża.

0: Mała korektura jeszcze. To jest my runy prali, so je Niemska, Litza, w Switzerach, Mistrzostwa, w Szwolcin, ale przecież o francuski. Wąd panu, a to by za netrychy, to smyku z Lipecina, lihać von Abysze, to su wieso hierzo w 16. finalu przecież Paraguay.
1: Hej. Hej, trudy du wien, dich niemskich, dich z Lipecin, to okej. Na Halina, sy ty hierzo raz, jac hać 20 kilometrów, Joko?
0: O nie. To ja mi przewele.
1: Ale wiesz, co już tu je to czynił. Adrian Miczka jemy posnijć tydzienach wele dżokwał.
2: Hej, jen dobry przeczeń, komu nie tona z Unii, od tego podobnym challenge'u. Tam skryza z tym celom tak wielkie, że można od mnie docpyć. Sam, bo my bytny cel tak wielkie, mnóstwo można docpyć. Ale potem z tym celom tak wysoka, jak można nikogo podla myczki, koło się ponowi sobie sport czynić.
0: Hej, w Unii się mianujcie jako nadok stają, że kuźny dzień 1 km wiatr spieży, kajż dzień do toho, a w Unii chce to sam czynić. Po takim przez Unię na tuczu ideo się, a ciel by się nic sam bieżyć.
1: Hej, nie, Adrian, ja się spytał, tak że za kuźny dzień z najmniejsza jedną osobę zdobyć, a to je mu niemale też dokonał.
0: Wiesele je przy tym też miał kajż on sam praj.
2: A to by na końcu dnia na jara 40 wycka, dokąd jeden tak permanent z ludźmi do kontaktu się, to ja sam jakieś sytuacje nie widział, albo ktoś nie miał takie głębokie rozmowy.
1: Hej, tu całą wiedzku organizować, czy wiesz, też chytro ciężkie, dokąd jara wiele dziwiącego czasu opróbujesz.
2: To by na końcu echt jara komplikowane, dokąd to nie niebie takie, moja pomaga kumpla, że on się to pozyskim czasu, a po nie nasz wolny fokus na to położył, bo my by to tak zase jeszcze przypojla praktyku miał. A to jeszcze to było przeczeń, że tam obudli nam. A z tym by to pan czycy takie, hej, relatywnie spontan, a ja nie mogę tak daleko do mnie planować. Ważne by, że to się z ludźmi nagrywa, którzy na tym dniu czas mieli, a za jedno, co pan nikak przymierzy, no. Ta osoba pcha, ja mam w tym, a tym wobóku czas, a ja po nie pchałem, okej, tak, ja mam tam czas, pójdę, będziemy to tak popłynąć czynić.
0: Studi challenge je tiež vúkno, kak môžeš švédsku lipy organizovať.
2: Sa na toto znaku splánovať, štú bú sila v kým týdženom a štú bú sila, kakú distancu chcú bejať a potom môže tým nám kategóriu tak prajne rozredovať.
1: Hej, to je dobrý plán za příšerný raz, jeli taký sila dáva.
0: Po příšerných múčbe zoniče potom, kak byš sila začúče kúže deň bežať.

0: Hej, gejście, runie, słyszeli je Adrian Mićka, se challenge stajo, kujże dzień 1 kilometr wjad zbieżeć.
1: Wieso je ciężko, takie wyżadanie przedziażeć, gdyż masz przypodlać jeszcze drugie terminy.
0: Przyszym, smy chceli dola wiedzieć, jak bierze czas za niego, kujże dzień stanieć a wjad cały kilometr dżokwać.
2: Also mój cel, aby było 30 minut, jak po ene, anwizować, halaszka, taka ludzbym, mi by było spoczeka sam jasno, za te 30, na skierę nie budu ludzbyć, Chako, tak jak fajne, sehr praktikum przypadła miła, tu czas, plus na jara kuska taktowane.
1: Jeszcze w swoim nie radzi o 30 dniu, kurzy dzień 1 km w jac bieżeć, mieszą przyszą swoje weselo.
2: Mi ekstrem wiele weselo, czy nie? Ja jestem na końcu 21 dniu, skoro kurzy dzień i kapudla, 20 dni, to jest nie czasu chodzi o niego namakać, przecież jak jest fajne, że 20 dni na miło na wieczór, Zatím to 12, já bych to tak, že jen pombělo, no.
0: Hej, až to ještě Adrian nezabude, když na tuto challenge ročo myslí, je zromadnož při běžení, to by je jeho osobinský highlight.
2: To by to nejrenčo by jenom vidět, a se jen s tím ty lidi ponovil, a ještě jen moc jenom osobu sport, a mu se uběhamo, což je, když jsem se tak očekl od jednotlivců, když se pomoci, to se bude na 20 km běhali, to by za mě jenom nejenom největší úsledek, dobit ajte celé věcky, no. A jsem měl jenom jednu fajn zrumadnost stvoru, když jsem se na ty za příhodné dny Jaguana může užít.
0: Hej, v obchodě velký respekt, já jsem sám tež Adriana podpěral a dobu rec, tež tu ty dvaj razaj běžte napínat se, já se a nechám vědět, jak jsou jemu klechy boleli. 25. noci John Witzlev zaspěvá nám Hips Don't Lie. No fighting, we got the refugees. No fighting.

0: Ach, moja fantazija, tak prawie pomoh nas nasz recap. Nie, to sam po recapie skryj jeszcze zrudniejszy jacz do to.
1: No hej, najmniejsza może własniczko z rianym rozwiązaniem do nazwy pospać. Ja się swój sama feeling niszczy go zdziarzu. Tu trik jest jeda czopoty, uczeknąć.
0: Studentowisz być. No hej, tak spyszne, kaj so lecz pominie, so tyś na uczastu, a z tym netko starto drugiego poczasa.
1: To będzie dżęca mieszana aktualna hodina, sport, polityka, kultura.
0: Spodziune mylenia.
1: Spodziune mylenia, to są netko ciepna.
0: Hej, hej, to jeszcze dobisz. Runie tak, aż nasze przyposłuchere też troszkę z czarpnością mieć.
1: No hej, najmniejsza może wam Leandra hudźbną prognozu za zbytny wieczor dać.
2: Też w drugiej godzinie mam partijowe śpiewy za was upotane. Tak słyszycie znaty śpiew Ride Round od Flopida a Kesha. Danca Kuduru od Lucenzo a Don Amora je spiel v španijskej a portugijskej reči. Najprve pak slyšíte netko serbský spiel Fantazia od skupiny Serbit.

0: Nitko poladamy jeszcze raz do świata koniacego sporta. Sobotu a niedzielu mianujcy w ubydżyłachu są serbscy koniacy sportowcy na miastym hižo cijacicicym jesianskim turnierze w Horkach. W Błyszczach sme to też hižo naspomnili.
1: Miezu im w ubydżyłachu są jesiario a jesiaki w skakaniu, dresurie a przespolnym jesianiu. Przy tym możachu mnozy serbscy sportowcy jara dobre úspěchy docpieć.
0: Tak říká Nora Zakska, vícemistrka v mnohostronském měšanu klasy U21 Franciska Bobkic. Miłoczanka je so se svojím balochom kvůli v cíčilném průvaniu přečivo nímale všetkým tamným sportovcám přesadžila.
1: Jenož Jolina Gladigau běže spěšný šáč, ona a údoby se s tým zvoto, ona jícha za jíchanské tvorstvo Alterbach.
0: V tamnych klasach a prowaniach wódobochu się miestruj Malina Matikec, Krzeszczan Zarodnik, Madlenka Jances, Peter Bobka a Franciska Wienert Magerua medalju.
1: Haj też Juri Bobka, kisz je Seloni titul sakskoho vicemistra wódobył, je leca za sopodla był, za nieho w mnohostronskim jechaniu leca za podes dosało nie, wódoby się pak w przespólnym jechaniu klasy a slibonu medalju.
0: Toho runia w uznamieni są 16-letny Wokleczan po turniere z osobitym myczom za fernosć. Po turniere smy so z Jurią rozmawiali, jak jest o czu.
2: Ja, co ja radere czułem z meso. Mam za su konie tej stroi po turniere. Aj, szo gut, a z jasne jara weso. Aj, jara fajn turnier, dobra atmosfera. Einfach fajn.
1: Niedzielu na wieczór potem w ubydżuachu są domorodni jeszcze w Zabrzachach. Tam zawieszczyście se René a Stefanie Bulanke ze swoim koniom Vulkan dobycze. Kulojte koniec tydzienia potajkim w Horkach.

0: Zatkula. Schrapp
1: jetzt. Letzte Chance, so pomagucke Kunzikila. Es stimmt die Spartjuhe Chance, alle Saden strach. Dann so ist der Nick Otresario Duane. Tak przyjotuje so Serbska Kulturna Brigada, hižo doho na oratori Vulgotna Voda. A premiera je tutum 5. 11. septembra. Dalsze ustupy są 10. a 27. septembra. Nazyma rika wiezo też Germusza. Tak wotmie so Germuszka 12. litnika Serbsko Gymnazja wecza 20. septembra z temu Gowo Wokowo Sveta. Tuta svieči solica w jednocze w Kruštičach. Na zimskich koncertach będzie też dość, a to rozdzielenie po cywi w Łużice. Tak możecie się na przykład 14. novembra do Radworia na nazimski koncert dojść. Po tutym sleduje germuszne rie ze skupinu Serbii. Dalsze koncerty będą w Bančicach Kukowie, Horkach, Bukecach, Čisku, Niebelčicach, Hodziju, Slepom a Salowie, a też w Delni w Łużice. Tak w Hochoze a w Pšinu, štož svúša do Vietovša.

0: Takle do klinčeše v minjenych měsacach na probach prinje serbske kulturne brigade. Spivaki a spivarjo přijotuja so mjenuce na prapremjeru oratoria Vulkotna voda. Naša zatkulaka Leandra v brigade so vuspiva. Leandra, kak do da nitko konkretne žno za prinji vústup zvučujete?
1: Haj, zvučujeme nekakí žo pol leta, to reka od februara a sme v kurum ljivistem započinali.
2: Hej, pjatke potom tak daleko svetne oratory z Piera Mirčina Veclicha svedčil v budovskej krone prapremjeru. Zakvatvorbe sú texte Rože Domascene a vudospolnenie s fotografiami Mačia Bulanka. Leandra, veselíšťa so hižo, alebo si samo hižo kúsk napjata?
1: Hej, veselú so viezo a tu napjatoš nie je hišče tak kriti čuc, ale viem, zo bude Bože sínč.
0: Što ty osobiście jako spiewaka prajesz lubi, da so czyta twoba, albo jak by ty ludziom opisała?
1: Na zapoczątku byś troszkę skeptyczna, ale nie tylko, co mi to jara lubi, a jestem też cipna, jak to potem z całym orkestrom będzie, by drugim ludziom tą twobu jako jara mnohostronsku opisała.
2: Na jewiszczu nie sieczesz jako jenesz wy, jako prynna serbska kulturna brigada, kaj se runy hiżo prajwaty serbska komuna, filharmonia budyżin twobu sobu przednese, niekak dwie cejczine zastupnych liścików za prapremieru su hiżo wupszedate, szczuściście żane nima, niech ma so tam dospecha, za druhe przedstajne cina to septembra w Kronie, a kon septembra na uniwersicie w Liberecu je hiżo dość zastupnych liścików.
0: Leandra, tebi respektivne mam szim na kurze patrz toj, a szim przyladowariam, a przypo słucharam. Wiele wesela.

0: Sile sprawne, gak husto po prawom w tym przemysłujecie, što runie zadochacie. Najskierszo, kietro z rytka, a przy tym je boje to najważniejsze, što jest trebamy.
1: Hej, Agenca, je tu dzień 7. septembra, je międzynarodny dzień czystego poetra. Hej, tu dzień ma na to skedźmnić, jak ważny, dobry poeta za nas wszystkich je.
0: Przecież za nie... Molecz, proszę, przecież za nie rodzenie poetra nie wszędzie jenoż od auto albo fabriku, gdyż listne wojenie może dość do drobnego procha albo tam no szkodnego cajka do poetra przyniesć, a runie to stała się tu czasnie z problemem.
1: Światowa wiedrowa organizacja Dżęca warnuje, że żołmy hocoty a lesne wojnie kwalitu poetra po całym świecie poobieńczyła. Przez ekstremną hocotu może nimo to wiace strołocze skodzacych maczizną nastać.
0: A to zwenatym je zmiena klimy a zanierodzenie poetra przy tym zwisujete. Wiace hocoty może na przykład lesnym wojeniam polegować, a wojenie potom zaso poeto zanierodzie.
1: Hej, dzień dzień, zanima to dla jenoś informować, ale też na to skedźmić, co czysto poeto nie samozrozumliwość.
0: Po takim snacz nitko skrótka won, głęboko przedychacz, a wiesoły być, gdyż nie był dzięca, jenoś mądre nie upada, ale też czysto poeto, co nam skici.
1: Hej, ale nie zabudźcie na to, co zaso dojść, sądź, a zatkudł, ale poskacz.